Z ogromną radością witam Państwa w audycji radiowej Misz Masz, w polskiej audycji radiowej, w której od godziny 19 do 21 spotykają się słowo i muzyka. A ja nazywam się Julita Miszkę. Misz Masz to moja comiesięczna polska audycja radiowa, nadawana zawsze w pierwszy piątek miesiąca, bezpośrednio ze studia Radia Darmstadt przy Steubenplatz 12. A ta audycja to przestrzeń rozmów, dźwięków i chwil. Chwil, takich chwil zatrzymania. Prowadzona jest głównie w języku polskim, w języku mojego serca i mojego pochodzenia. Proszę rozsiąść się wygodnie, wziąć głęboki oddech, no i po intensywnym tygodniu pracy, być może z filiżanką herbaty, proszę po prostu podarować sobie takie 2 godziny relaksu w języku polskim.

0: Drodzy słuchacze, dzień dobry, witam was jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I tak sobie w sumie dzisiaj pomyślałam, ponieważ zastanawiałam się, jakim tematem przywitam was dzisiejszego wieczoru. I chciałabym was zaprosić dzisiaj na taką podróż, w podróż inną niż zwykle. Podróż przez polską muzykę, ale nie tylko przez jej dźwięki, a głównie skupimy się przede wszystkim na słowach. Bo polska piosenka, i to jest coś moim zdaniem bardzo charakterystycznego, od zawsze była czymś więcej niż tylko melodią. Była taką opowieścią. Czasem bardzo osobistą, czasem jakąś społeczną, czasem bardzo poetycką. I właśnie temu chcę dziś poświęcić nasz czas. Zastanawiałam się często, co wyróżnia polską muzykę na tle innych. I mam takie poczucie, że jednym z jej najmocniejszych fundamentów jest właśnie tekst. W Polsce piosenka bardzo długo była blisko literatury, nie bez powodu. Wielu autorów tekstów byli głównie poeci, chociażby Wojciech Młynarski, czy choćby Agnieszka Osiecka. Ich utwory nie były tylko piosenkami do nucenia, to były takie miniaturowe historie, felietony, a czasem wręcz komentarze do rzeczywistości. I dziś chciałabym państwu pokazać właśnie tę stronę polskiej muzyki, muzyki, która mówi o miłości, ale nie zawsze tej łatwej, o tęsknocie, o przemijaniu, o codzienności, ale też o wolności, o buncie, o samotności. I zacznijmy może od utworu, który wielu z państwa może znać.
1: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków.

No i chyba nie powiedziałam nic, co nie byłoby prawdą. Trudno powiedzieć, że tego utworu nie znamy, bo jest to wiersz, hymn Smutno mi Boże, autorstwa Juliusza Słowackiego, który został współcześnie zaśpiewany przez Sanach. No i to jest właśnie piękny taki punkt wyjścia do naszej audycji, bo pokazuje, że poezja sprzed prawie 200 lat może dziś stać się piosenką. To, co zrobiła Sanach, jest czymś więcej niż tylko nagraniem kolejnej piosenki. Ona sięgnęła po tekst jednego z najważniejszych poetów polskiego romantyzmu i właściwie go nie zmieniła. I to moim zdaniem jest naprawdę kluczowe. O czym jest ten tekst? Smutno mi Boże. To już pierwsze słowa, które ustawiają cały nastrój tej piosenki. To nie jest utwór o miłości w klasycznym sensie. To nie jest też tekst piosenkowy w dzisiejszym rozumieniu. To jest po prostu modlitwa i wyznanie jednocześnie. Słowacki pisał ten wiersz w podróży, daleko od ojczyzny. I to bardzo czuć. W tym tekście jest ogromna tęsknota, poczucie samotności, zachwyt nad światem, ale jednocześnie brak swojego miejsca w nim. On patrzy na piękno świata, na morze, na niebo, na przestrzeń, ale nie potrafi się tym do końca cieszyć, bo jest gdzieś nie u siebie. Cudowne emocje są w tym tekście przekazane, bo jest i melancholia, i jest taka duchowość. Przede wszystkim jest refleksja. Jest takie wyciszenie, refleksja nad życiem, nad przemijaniem i bardzo ważne. To nie jest jakiś taki dramatyczny krzyk. To jest taka raczej cicha rozmowa z Bogiem. I dlaczego to dzisiaj jeszcze działa na nas? Dlaczego takie teksty na nas jeszcze działają? Dlaczego młoda artystka sięga właśnie po taki tekst? Drodzy Państwo, bo emocje się nie zmieniły. Możemy żyć w zupełnie innych czasach, ale samotność, tęsknota, szukanie sensu to są rzeczy ponadczasowe. Myślę, że znacie wiele utworów w Sanach, ponieważ jest to jedna z tych artystek, które bardzo świadomie pracują ze słowem. Sana jest znana z delikatności, z takiej cudownej, cudownej wrażliwości. Ma taki swój charakterystyczny styl, trochę lekko nostalgiczny, trochę taki intymny. I w swoich projektach coraz częściej sięga właśnie po literaturę. I to nie tylko Słowackiego, ale też innych poetów. I moim zdaniem robi coś takiego bardzo odważnego. Bo nie przerabia ich na siłę. Nie przerabia ich na współczesny język. I przede wszystkim nie upraszcza tych tekstów. Po prostu pozwala tym tekstom się wybrzmieć. Wielu słuchaczy mówi, że to bardziej doświadczenie niż zwykłe słuchanie, bo nagle okazuje się, że tekst sprzed dwóch wieków brzmi bardzo osobiście. To jest taki utwór, który czasami potrafi człowieka zatrzymać. Kiedy wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie ma nas w naszym mieście, chociażby gdzie się urodziliśmy, czy spędziliśmy pewną część życia, to są momenty, że zastanawiamy się nad miastem, nad regionem, zatrzymujemy się, wyciszamy, albo jak przyjeżdżamy po długiej jakiejś nieobecności i znowu jesteśmy na tej samej ulicy, czy w tym samym lesie, to słuchając gdzieś tam sobie tej piosenki i przypominając sobie nasze spacery, powiedzmy, po polanie, po lesie, to wtedy robi się tak bardzo, bardzo, bardzo osobiście.
to pokazuje coś tak bardzo ważnego o tej naszej polskiej muzyce, o polskich tekstach, że one bardzo często mają swoje korzenie właśnie w poezji i że słowo w polskiej piosence naprawdę ma duże znaczenie. Ja, jeżeli troszeczkę zachęcę Państwa do tego, by pomyśleć czasami nad słowami piosenek, to cieszyłabym się również, ażebyście Państwo w przypływie wolnej chwili napisali mi o swoich utworach, o piosenkach, polskich piosenkach, które kojarzą się Państwu z pewnymi emocjami i o piosenkach, które do Państwa przemawiają. I to wiadomo, że muzyka to jest to pierwsze, co wpada nam do uszu. Ale czasami słuchając tej muzyki, nawet czasami wielokrotnie, tak mnie się to też czasami zdarza, że wielokrotnie słucham utworu i dopiero po jakimś czasie ten tekst wchodzi mi tak bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście Państwo po prostu mi o tych swoich odczuciach opowiedzieli.

I to utwór Dosz tam bucha Adama Mickiewicza. Nie wiem, czy Państwo rozpoznali, ale mam wrażenie, że tak. I znowu kto śpiewa utwór? Właśnie, znowu Sanach. Sanach prawdopodobnie to jedna z tych wokalistek, które bardzo sobie upodobały poezję polską. I w tym wierszu Dosz tam bucha autorstwa Adama Mickiewicza, który został zinterpretowany muzycznie właśnie przez nią, możemy zauważyć, że to jest bardzo ciekawy przykład do naszego dzisiejszego tematu, bo pokazuje coś zupełnie innego niż ten utwór, którego słuchaliśmy wcześniej, Smutno mi Boże. Tam mieliśmy taką melancholię, samotność, a tutaj mamy coś znacznie lżejszego, choć tylko tak pozornie, bo w ogóle czym jest w ogóle ta piosenka w sztambuchach? Co to jest sztambuch? Może zaczniemy od tego, bo myślę, że to od razu może wciągnąć słuchaczy, którzy pamiętają takie stare słowa polskie jak sztambuch. Sztambuch to był kiedyś taki pamiętnik przyjaźni. Kiedyś był to pamiętnik przyjaźni, a teraz ludzie mają, głównie młodzież ma takie pamiętniki, gdzie się wpisuje wierszyki, opowiada się o swoich ulubionych kolorach, o swoich ulubionych piosenkach, wpisuje się swoje ulubione zwierzęta, wpisuje się coś jeszcze dla autora, dla właściciela tej książeczki. Głównie w szkołach, wśród młodzieży jest to bardzo popularne. A sztambuch kiedyś to był taki pamiętnik przyjaźni, ludzie wpisywali sobie do niego krótkie teksty, wiersze, jakieś dedykacje, przeróżne myśli. Trochę jak dzisiejsze wpisy w mediach społecznościowych, tylko znacznie bardziej osobiste i literackie. O czym jest ten tekst? Wiersz do sztambucha jest bardzo krótki, ale ma w sumie dużą lekkość i urok. Właściwie to jest właściwie taki żart, taki flirt, taka gra ze słowem. I Mickiewicz pokazuje tutaj dystans do samego pisania takich pamiętkowych tekstów. Można powiedzieć, że to trochę takie ironiczne spojrzenie na całą ogólnie konwencję. Mam coś napisać, więc piszę, ale z przymrużeniem oka. I co tu jest ciekawego w tym tekście? Otóż nie jest on jakiś patetyczny, nie jest jakiś ciężki, nie moralizuje, ale wręcz przeciwnie, jest po prostu taki leciutki, inteligentny, błyskotliwy i to jest bardzo ważne do tego tematu, który dzisiaj poruszamy, właśnie tego tematu dotyczącego tekstów polskich piosenek. Polska poezja, a przez to i polska piosenka to nie tylko wielkie emocje, to są nie tylko wielkie dramaty, ale to także jest humor, jakaś gra, subtelność. No i Sana robi tutaj coś bardzo interesującego, bo zamiast dociążyć ten tekst, ona sobie idzie w jego naturalny kierunek, czyli taka lekka, delikatna, bardzo muzyczne słowa. Jej styl jest taki trochę dziewczęcy, taki eteryczny, taki bardzo dobrze pasujący do formy sztambuchowej i dzięki temu ten utwór właśnie brzmi bardzo świeżo, bardzo naturalnie, jakby był po prostu napisany dzisiaj. A przecież właśnie, a kiedy napisał go Adam Mickiewicz? Jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de. No właśnie, kto pamięta, kiedy został napisany ten wiersz? Muzyka tutaj w zasadzie w ogóle nie dominuje. Ona raczej po prostu niesie ten tekst. Nie przykrywa go, nie komplikuje. I to jest bardzo charakterystyczne dla projektów w Sanach z poezją. Muzyka jest po prostu tłem dla słowa Mickiewicza. To nie jest utwór o wielkich sprawach, ale właśnie dlatego jest ważny, bo pokazuje, że nie każdy tekst musi być dramatyczny, nie każda piosenka musi opowiadać o bólu czy o miłości. Czasami wystarczy po prostu jakiś lekki gest, jakaś myśl, jakiś uśmiech. I możemy to po prostu odebrać jako coś nostalgicznego, coś zabawnego. Ten utwór pokazuje, że polska tradycja literacka
To nie są tylko wielkie, trudne emocje, ale to także taka lekkość, dystans, zabawa ze słowem, a współczesna muzyka jest, moim zdaniem, tak jak w przypadku Sanach, ta muzyka potrafi to wydobyć i pokazać na nowo. Dzisiaj bardzo chciałabym Państwu pokazać również, tak właśnie się przeglądam, na moją listę piosenek, którą przygotowałam, utwory, które zupełnie chcą przekazać coś innego. I takim utworem będzie piosenka, zaraz sobie popatrzę na mój zestaw. O właśnie, mam. Zastanawiam się, czy byście Państwo po tym utworze

Powiem sprecyzować właściwie, to chcę powiedzieć, że ten utwór Nieznajomy w wykonaniu Dawida Podsiadło to nie jest jego autorska kompozycja. To piosenka pochodząca z filmu Nieznajomy, Ciemno prawie noc, a jej twórcami są, muzykę napisał Paul Beats, czyli Marcin Pawłowski, i słowa napisała Bowska. Podsiadło jest tutaj tylko wykonawcą i robi to w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. O czym jest ten utwór? Już sam tytuł, Nieznajomy, jak gdyby ustawia nam kierunek tej piosenki. I o czym mówi? Moim zdaniem cudownie wybrał Dawid ten utwór, ponieważ on pięknie go potrafi przekazać. Ta piosenka mówi o dystansie między ludźmi, o poczuciu obcości, o relacji, która jest, ale jakby jej nie było. I dlaczego się tego słucha z przyjemnością? Dlaczego w ogóle jest ten utwór taki popularny? Dlatego, że to jest bardzo współczesny temat. Bo dzisiaj często jesteśmy blisko siebie fizycznie, ale emocjonalnie bardzo daleko. Ten tekst nie jest dosłowny. On raczej buduje nastrój, niż opowiada historię krok po kroku. Można go odczytać jako taką opowieść o kimś, kto próbuje się zbliżyć, próbuje zrozumieć drugą osobę, ale ciągle trafia na mur. I w pewnym momencie pojawia się poczucie, że jesteś dla mnie kimś obcym, mimo że jesteś obok. To, że on zostawia przestrzeń. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawe w tym tekście. Nie mówi wszystkiego wprost, nie tłumaczy tych emocji i to jest bardzo charakterystyczne dla współczesnych polskich tekstów. Mniej takiej dosłowności, więcej jakichś takich niedopowiedzeń, więcej klimatu niż ogólnie narracji. A Dawid Podsiadło ma jedną bardzo ważną cechę jako wokalista. On potrafi śpiewać cicho, emocjonalnie. Nie przesadza, nie dramatyzuje, jeżeli nie jest to potrzebne, nie podnosi głosu tam, gdzie go nie trzeba i właśnie dzięki temu ten utwór tak brzmi niesamowicie moim zdaniem intymnie, brzmi tak prawdziwie, tak brzmi jak rozmowa, a nie występ. Jakby po prostu rozmawiał z tym nieznajomym. Muzyka Paul Beatsa jest tutaj bardzo oszczędna, troszeczkę taka mroczna, bardzo filmowa. Moim zdaniem to też nie jest przypadek, bo to w końcu jest utwór filmowy. I dzięki tym dźwiękom buduje mu się napięcie, ale buduje się napięcie, ale nie dominuje nad tekstem. Co ten utwór opowiada jako całość? No, przede wszystkim możemy to powiedzieć tak, że to jest piosenka o tym, jak łatwo dziś stać się dla siebie obcym. Nawet w relacji, nawet blisko. To nie jest dramatyczna historia miłosna, to raczej jakieś takie ciche oddalanie się od siebie. I słuchając tej piosenki, czasami nie rozumiemy tego od razu wprost, ale czuje się ten klimat i to moim zdaniem, i to jest siła tego utworu, bo niektóre piosenki działają nie przez słowa dosłownie, tylko przez to, co zostaje między nimi. Nieznajomy to taki przykład współczesnej polskiej piosenki, która nie opowiada historii wprost, ale po prostu buduje emocje, buduje poczucie dystansu, ciszy między ludźmi i pokazuje też, że dziś tekst piosenki to często bardziej nastrój niż opowieść. Jak już wspomniałam Państwu, bardzo mnie zastanawia, jakie są Wasze piosenki ulubione i to nie tylko muzycznie, ale też piosenki, których słowa bardzo, bardzo do Państwa przemówiły. Także jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de. Jeżeli uda mi się dzisiaj jeszcze przeczytać Państwa mail albo informacje, albo wiadomości, które zawrzecie w tych w swoich mailach, to może
nawet się podzielę z słuchaczami. Jeżeli nie, to kiedyś przygotuję jakąś audycję z kolejnymi, powiedzmy, piosenkami, z porcją kolejnych piosenek, gdzie będziemy rozmawiali o muzycznie o tekstach utworów. Będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło. I tak powolutku przechodzimy od Słowackiego przez Mickiewicza, tutaj nagle w zupełnie współczesny tekst do piosenki filmowej. No i tak idziemy dalej w tych naszych piosenkach z tekstem. I mam tutaj przed sobą utwór, który moim zdaniem, kiedy słucham tego utworu, zaprasza mnie ten utwór do takiego wyciszenia, do takiego delikatnego poruszania się raz w lewo, raz w prawo i delikatnego kołysania się. Nie wiem, jak to Martyna Jakubowicz robi, ale moim zdaniem robi to prześwietnie i zawsze mam takie wrażenie, że kiedy słucham Martyny Jakubowicz, to ona taką moją wewnętrzną intymność wydobywa na światło dzienne, bo kiedyś miała taki utwór W domach z betonu, który słuchając tego utworu po prostu czujemy się, jakbyśmy stali w ciemnym pokoju przed oknem i mamy to okno odsłonięte gdzieś tam z naprzeciwka, ktoś na nas patrzy i my już samą mając tą samą świadomość, że ktoś na nas patrzy, zaczynamy sobie po prostu się poruszać, delikatnie tańczyć. Wiemy, że ktoś nas obserwuje i chcemy z naszego ciała wydobyć tą taką głębię, taką intymność i po prostu się poruszać w trakcie jakiejś muzyki, wiedząc, że ktoś nas obserwuje. To tak się czasami dzieje, kiedy słuchamy tego utworu Martyny Jakubowicz. Ale teraz przedstawię Państwu inny utwór. Utwór zatytułowany Kołysz mnie. Ale wrażenia są podobne. Tak przynajmniej ja uważam.

No i proszę, kolejny utwór i kolejna artystka. Utwór Kołysz mnie i Martyna Jakubowicz. Czy nie jest tak, jak Państwu mówiłam, że to jedna właśnie z tych piosenek, w których właściwie wszystko opiera się na słowie i na emocji. I nie ma tu jakiejś wielkiej efektowności, nie ma po prostu jakiegoś tam radiowego błysku, tylko jest coś znacznie trudniejszego, taka prawda emocjonalna. Bo już sam tytuł Kołysz mnie brzmi bardzo, bardzo delikatnie, ale ten tekst nie jest tylko czuły. On jest po prostu taki kruchy, bo ten utwór to nie jest żaden hymn, tak jak słuchaliśmy dzisiaj już, czy jakieś wołanie, tylko to jest prośba, taka delikatna prośba o, no właśnie, prośba o bliskość, o ukojenie, o bezpieczeństwo. Ale taka, która nie jest oczywista, ani jakaś pewna. I tutaj nikt nie mówi, kochaj mnie, to raczej jest bądź przy mnie, kiedy jest trudno. Pomóż mi przetrwać emocje. I to, że ten utwór nie daje nam siły, to wcale nie znaczy, że go nie lubimy słuchać, ponieważ w wielu piosenkach mamy taką deklarację, takie uczucie wewnętrzne, taką bezbronność, że nagle w tym momencie jesteśmy sami, że jest cisza między zdaniami, że jest w człowieku ogromna ludzka potrzeba bycia zaopiekowaną emocjonalnie. I to jest tak niezwykłe szczere, że wcale nie musi nam ten utwór dodawać wielkiej siły, ale po prostu daje nam takie poczucie, że wydobywamy jakąś taką intymność na zewnątrz i przekazujemy komuś nasze wnętrze. I słuchacz często ma wrażenie, że to nie jest tylko piosenka, tylko po prostu fragment czyjegoś życia, że to jest tak bardzo osobiste wyznanie i dlatego ten utwór tak mocno zostaje w człowieku, bo każdy zna moment, w którym nie potrzebuje wielkich słów, a jedynie po prostu obecności. No i Martyna Jakubowicz. Martyna Jakubowicz jako artystka, która od zawsze była trochę tak jakoś tak obok głównego nurtu. I to, moim zdaniem, to jest jej siła. Jej styl to właśnie połączenie folku, bluesa i poezji i taki bardzo, bardzo charakterystyczny, lekko chropowaty głos. Moim zdaniem ogromna autentyczność. I nie, ona nie gra emocji. Ona po prostu je przeżywa tą piosenką. Muzyka w Kołysz mnie jest bardzo oszczędna i to jest chyba bardzo celowe, bo ona nie konkuruje z tym tekstem, ona go po prostu podtrzymuje jak takie kołysanie, o którym Państwu mówiłam. To jest taka metafora, taka forma utworu, gdzie ta forma właśnie odpowiada tej treści tego utworu. To jest moim zdaniem taki utwór o tym, że siła nie zawsze polega na byciu twardym. Czasami największą odwagą jest po prostu pokazanie słabości. Bliskość to coś więcej niż słowa. To jest po prostu